Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: досліджує, зокрема, американську політичну та правову думку. Пан Міхал зараз з нами на зв'язку. Пане Міхале, вітаємо пане сердечне.
1: Дзień dobry państwu.
2: No i może zacznijmy od początku. Jak ocenia pan w ogóle porozumienie między USA a Rosją, jeżeli chodzi właśnie o paliwo i do czego to może doprowadzić w ogóle? Czy da się to powstrzymać?
1: Znaczy, zanim zaczniemy oceniać tę decyzję, to warto zwrócić uwagę na okoliczności, w jakich ona została podjęta. No i tu musimy zwrócić uwagę na dwie kwestie, znaczy na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, no i na politykę międzynarodową. Dlatego, że zarówno jedna, jak i druga sfera wydaje się miała dosyć istotny wpływ na tą decyzję. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, no to przed republikanami, przed Trumpem dosyć trudne wybory połówkowe. One zawsze są trudne dla partii rządzącej. To wiemy z historii. Ona rzadko kiedy wygrywa te wybory połówkowe, zazwyczaj je przegrywa. Bardzo długo Trump nie zwracał uwagi na to, jak wygląda ta kampania, nie angażował się w nią. Widać było, że zostawił właściwie republikanów samych. Natomiast w ostatnim czasie sondaże, sytuacja polityczna pokazuje, że no te wybory mogą jednak zostać przegrane dosyć znacząco przez republikanów. I tutaj Trumpa może boleć zwłaszcza utrata Senatu. O ile utrata Izby Reprezentantów nie będzie dla niego aż tak znacząca, o tyle jeśli republikanie stracą zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat, no to będzie to miało negatywne konsekwencje nie tylko dla administracji federalnej i prezydenta, bo będzie mu po prostu trudniej prowadzić politykę, ale przede wszystkim dla samego Trumpa, bo to będzie oznaczać, że właściwie bardzo szybko demokraci będą mogli wszcząć procedurę impeachmentu, oni to od dawna zapowiadają. Rozpoczną się przesłuchania wielu polityków z administracji, co znacząco będzie po prostu utrudniać funkcjonowanie rządu Trumpa. No i dlatego Trump na tej ostatniej prostej zaangażował się bardzo mocno w kampanię. Widzimy, obiecał każdemu Amerykaninowi $5,000, jeśli republikanie wygrają. Jeździ, spotyka się z wyborcami, nawet namawia ich do tego, żeby udawali, że to on jest na liście wyborczej. No i ta decyzja o jakimś porozumieniu z Rosją dotyczącą diesla może być elementem takiej polityki wewnętrznej. Próba pokazania, zobaczcie, pomimo tego, że te ceny diesla są bardzo wysokie, no to ja próbuję tutaj coś zrobić. I to chyba właściwie jest jedyna funkcja, czy też jedyny skutek taki polityczny, bo to ewentualne porozumienie, ono nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na ceny ropy, dlatego że ta negocjowana ilość diesla, to analitycy wskazują, że to wystarczy Amerykanom na jeden dzień, więc to jest kropla w morzu potrzeb amerykańskich. I to na pewno nie spowoduje, że cena ropy spadnie na stacjach benzynowych, a ona dla Amerykanów dzisiaj jest bardzo, bardzo wysoka. A ta inflacja w Stanach też jest bardzo wysoka i to rzeczywiście bezpośrednio uderza po prostu w kieszeń, w portfel zwykłego Amerykanina. A pamiętajmy, że to właśnie ten zwykły Amerykanin zdecydował o wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich i o zwycięstwie Republikanów w poprzednich wyborach. Widzimy, że od Trumpa odwracają się wyborcy niezależni, widzimy, że odwracają się Latynosi, więc być może jest to próba pokazania, robię wszystko, co mogę. Natomiast jeśli chodzi o ten poziom międzynarodowy, no to tutaj musimy pamiętać, że gra nie toczy się pomiędzy dwoma graczami, ale pomiędzy kilkoma podmiotami. A być może jest to próba pokazania, że te kanały między Rosją a Stanami Zjednoczonymi nadal są aktualne, nadal działają. Być może jest to jakiś sygnał wysłany do Chin w stosunku do Europy. Natomiast też politycznie raczej na poziomie międzynarodowym będzie to jednak uderzać w Trumpa i w Stany Zjednoczone i już

0: А так, поезію Лесі Українки інтерпретувала «Донбас Гьорл». Ми продовжуємо ще заглиблюватися в значення слова «зброя». Натомість, може, наведемо кілька таких усталених зворотів зі зброєю в головній ролі. Брати зброю в руки, тобто починати воювати, починати боротися. До зброї. До зброї – це заклик до бою або взагалі до зброї. Боротьби. Сосюру зацитую: «Раптом крик, товариші, скоріш на гору, до зброї всі у місті ворог». Обернути зброю проти кого або чого-небудь, почати воювати, боротися з кимось. Можна теж зброю скласти, тобто припинити збройні дії, припинити воювати.
1: Язик польський, розумім. Зброя. Зброя to metalowe okrycie ciała noszone dawniej przez osoby walczące, stanowiące ochronę w czasie walki. To jest to słowo, które nie jest nam dziś potrzebne, ponieważ naszym słowem dnia jest ukraińskie zbroja, słowo, a polskie słowo broń, czyli narzędzie walki. Każda rzecz służąca do obrony własnej lub do rażenia nieprzyjaciela. Dawniej w języku polskim na broń mówiło się oręż. W garści znów szczęknie broń i z popiołów powstaną wojska. Kto zaczął dzień od miecza, niech nie wypuszcza go z dłoni, bo to jest rzecz człowiecza. Bronią walczyć o jutro bez broni. Słyszał jakieś rozkazy, chrzęst broni. O, Bolesław Prus. I gotów pan przeprosić pułkownika za wyrządzoną mu obelgę? Ani myślę, zawołałem z gniewem. W takim razie da mu pan satysfakcję z bronią w ręku. Z bronią w ręku staczano również w dawnych, zamierzchłych czasach pojedynki, a celowali w tym panowie. Broń. Broń biała, czyli broń sieczna. Broń palna, dawniej zwana ognistą. Broń automatyczna, maszynowa, samoczynna. Broń to także w znaczeniu drugim grupa oddziałów wojskowych, która posługuje się właśnie określonego rodzaju bronią. W znaczeniu trzecim broń to środek służący do przezwyciężenia czegoś, do pokonania kogoś lub czegoś. Zamożny Chińczyk zjawia się u lekarza dysponującego arsenałem nowoczesnych broni przeciw chorobom. Groźna może być broń, skuteczna, straszna, może być również bronią psychologiczną. A ukraińskie słowo broń nie jest nam dziś potrzebne, bo to fałszywy przyjaciel.
0: Tak, це міжмовні омоніми. Зброя і зброя, бронь і бронь або ж броня. Застаріле значення металевий одяг для захисту тулуба воїна. І друге значення, яке ще залишилося в цьому дієслові – забронювати щось.
1: Tak, tak, właśnie, mieć broń, mat broń, zabroniowaty. Nawiasem mówiąc, słowo zbroja w języku ukraińskim jest zapożyczeniem z języka polskiego, ale tak to bywa, że słowa, kiedy są pożyczone, wędrują, troszeczkę zmieniają swoje znaczenia. Fascynujące słowo dnia, broń, zbroja, musiał być Serhii Żadan i Sobaky, zbroja proletariatu.

Ballada o dobrym człowieku. Co to właściwie znaczy dzisiaj być człowiekiem dobrym? Łatwiej jest nam mówić o tym, jak jest być niedobrym, bo widzimy sporo niedobrych ludzi wokół. Trwa audycja pół na pół, czyli piw na piw. Jan Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia nam przyświecające to broń. Stąd chłopcy z placu broni. A za chwilę porozmawiamy z naszym gościem Tomaszem Ssakiem Sikorą o tym, czy sztuka może być bronią i co jeszcze w dzisiejszym niespokojnym świecie może nas obronić.

0: Jak najbardziej zatrzyma drony, zatrzyma czołgi. Ale to nie jest jedyna bitwa, która zostanie, walka, która zostanie wygrana poprzez tą akcję. Najpierw wrócę do broni. Spieniężenie dzieł sztuki przekazanych przez polskich artystów na rzecz Ukrainy, jakby całość środków zostanie przekazana żołnierzom pierwszoliniowym, żołnierzom, którzy mają bezpośrednią styczność z siłą żywą wroga, no i z techniką wroga. I teraz, w momencie, w którym my będziemy kupować żołnierzom czy wsparcie dotyczące produkcji dronów PS1, PS2, tak zwanych pisunów ukraińskich, które wzlatują na 3 do 5 tysięcy metrów i które jakby no, zbijają nie tylko jakby szachedy, tradycyjne mołnie, superkamy i inne, ale też może trafić szacheda reaktywnego, który leci na Kijów, który leci na Lwów, który leci na granicę ukraińsko-polską. Dodatkowo my zajmujemy się również zakupem ciężkich dronów bombowych, takich jak Wampiry, takich jak Magury. I to są drony, które potrafią no, zrzucić ładunek 15-20 kg, a takie ładunki już jakby lekko rozbijają osłony silnika, łamią wieżyczki czołgów rosyjskich. Więc ta akcja może przysporzyć Rosji miliardowe straty. Druga sprawa, już króciutko powiem, to my pamiętajmy, że Polska, że Rosja jest w stanie, Federacja Rosyjska jest w stanie wojny z Polską. To nie jest jeszcze wojna kinetyczna, ale to już jest trzeci etap wojny, gdzie mamy do czynienia jakby z rozpadem społeczeństwa, polaryzacją społeczną, podważaniem autorytetów, działalnością dezinformacyjną i sabotażami, czyli tak zwane działaniami dywersyjno, takie DRG, dywersyjno-rozpoznawcze. I w zasadzie to jest jakby już jesteśmy w etapie przedkinetycznym. Chociaż inaczej, jakby już incydenty kinetyczne były. My jesteśmy w stanie wojny z Rosją. I tą akcją chcemy też wygrać z propagandą rosyjską, kremlowską w Polsce.
1: Ну, власне, про те, що Польща програє оцю інформаційну війну Росії, ти говорив ще кілька добрих місяців тому в інтерв'ю. І тепер говориш, що за допомогою цієї акції «Мистецтво для перемоги» можна боротися, а навіть перемогти цю інформаційну війну. Яким чином?
0: Především показання... Jest przestrzeń publiczna, która jest polem boju. Dzisiaj jakby linia frontu, rosyjskiego frontu w Polsce przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu. Z dostępem do mediów. I my chcemy jakby wejść w tą przestrzeń. To już jest kolejna akcja, z którą wchodzimy w tą przestrzeń. Przedtem autobusy Kielce-Winnica. Dzisiaj sztuka dla zwycięstwa. I chcemy jakby w sposób masowy, w sposób na skalę krajową pokazywać, że społeczeństwo polskie to nie jest kilku populistycznych polityków, którzy zbijają kapitał polityczny na bazie kremlowskiej propagandy. To nie jest kilku ludzi siejących nienawiścią do Ukraińców, którzy, kiedy już są aresztowani przez policję polską, to okazuje się, że ktoś miał problemy z narkotykami, ktoś z alkoholem, ktoś z prawem, czyli takie jednostki przegrane społeczne. I to są takie same jednostki, tacy jednorazowi agenci wpływu kremlowskiego, tak samo jak na Ukrainie pozyskują takich agentów, w takich samych warstwach społecznych Rosja szuka agentów w Polsce. I my chcemy pokazać, że społeczeństwo, ludzie sztuki stoją murem za społeczeństwem ukraińską. My wiemy, kto jest wrogiem. My wiemy, kto zagraża polskiej suwerenności, kto zagraża naszemu światu, do którego przywykliśmy.
2: Wiemy, kto jest wrogiem, wiemy, kto zagraża. Pewną rzecz dotyczącą tej serii aukcji, która się właśnie rozpoczyna, też musimy troszeczkę ustalić. Powiedziałeś o broni takiej bardzo praktycznej, materialnej, konkretnej, która Rosji może przysporzyć wielu kłopotów, wielu zmartwień, wielu nieprzespanych nocy na Kremlu, czego Rosji szczerze życzymy z całego serca. Na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej czytamy, że Sztuka dla Zwycięstwa to akcja społeczna, mająca na celu wsparcie ukraińskiego społeczeństwa i żołnierzy, ale poprzez zakup i dostarczenie sprzętu i materiałów humanitarnych. Więc pytanie jest takie, czy dochód z tej aukcji będzie przeznaczony również na broń, czy nie? broń śmiercionośna.

0: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
1: Odmowa odpowiedzi jest również odpowiedzią.
0: Ja z tego miejsca bardzo chciałem, bardzo ciepło chciałem pozdrowić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które bardzo pomogło nam z naszą akcją, ale z jedną uwagą. Jakby naprawdę ta sytuacja trwa już tak długo i mamy dostęp do tylu faktów, że czas wyjść z naszej bańki, z naszego udawania, że żyjemy w bezpiecznym świecie i czas zrozumieć, że najlepszą pomocą humanitarną dla cywili nie ma lepszej pomocy humanitarnej. Żadne mleka w proszku, żadne ubrania dla dzieci, nic. Nie ma lepszej pomocy humanitarnej, nie ma bardziej etycznej postawy, jak utrzymanie przy życiu i w sprawności bojowej żołnierza, obrońcy, który stoi między rosyjskim agresorem a cywilem.
2: І так, і на цьому ти теж, зрештою, часто наголошуєш, так, що це найкраща форма допомоги цивільним – це підтримка і допомога військовим. В акції беруть участь, в неї включилося 90, вже може понад 90 митців, і це абсолютно найбільші прізвища відомі.
1: Велике назвисько, так, велике фірми.
2: Так, про які, так, можна говорити не одну годину про кожного з них, і тому я навіть
1: а
2: не...
1: А які праці там са, направду, так, хто ще не бачив, захочемо до відвідування сторони штуки для звичайства, варто.
2: Так, так, так. І два запитання у зв'язку із цією участю митців, артистів. І чим ви переконували і хто відмовився?
0: Нашою силою переконувавчою був чоловік штуки, головний ініціатор цієї акції, Мацій Пчук. І nie wiem, którzy artyści odmówili, ale wiem, że zdaje się na 70 osób, do których się zwrócił na początku, tylko dwie odmówiły albo po prostu nie odpowiedziały. Natomiast cała reszta ustosunkowała się do tego pozytywnie. Więc to pokazuje jakby taki skalę statystycznego poparcia dla narodu, dla sytuacji Ukrainy w środowiskach artystycznych.
1: Ale tutaj od razu dorzucamy to pytanie do poprzedniego. Jakie są powody, że ktoś współpracować nie chce obecnie z tego środowiska artystycznego? I czy wśród tych powodów jest właśnie bezpośrednie finansowanie frontu i broni śmiercionośnej? Mhm.
0: Trudno mi powiedzieć, nie prowadziłem żadnych rozmów bezpośrednio z artystami. A ta działalność nasza wolontaryjna charakteryzuje się tym, że wszystko robimy od 5 lat w szalonym biegu. Od momentu, w którym obudzi nas pierwszy telefon, do momentu, w którym pójdziemy spać metodą padnięcia ze zmęczenia na twarz. W związku z tym jakby dużo rzeczy nie jest przekazywanych, nie mamy takiego dokładnej wymiany informacji. Jeżeli ktoś daje sobie radę w danym obszarze, no to po prostu niech dowiezie rozwiązania. Nie wiem dlaczego, ktoś może odmówić.
1: Tomasz Siekora nie wie, dlaczego ktoś może odmówić, ale wie z pewnością, że mamy problem ogólnie w Polsce z mobilizacją społeczną w różnych środowiskach, między innymi z tych powodów, o których wspomniałeś, to już 5. rok agresji rosyjskiej, inwazji na pełną skalę. Drony rosyjskie spadają bezczelnie nie tylko na ukraińskie miasta, w tym szczególnie intensywnie ostatnio na ukraińską stolicę, spadają bezczelnie na samą ukraińsko-polską granicę niemal. Także świetnie to widać z kolejki na przykład samochodów i pieszych. Mamy przypadki dywersji. No właśnie, jak teraz krótko przekonywać tych nieprzekonanych, że warto pomagać? Co im mówić? Co im mówisz ty?
0: Mówię to, co już mówiłem tutaj w radiu. Znajduję się w stanie wojny. Ostatnio spotkałem na parkingu sąsiada, który zaczął na mnie krzyczeć, widząc moją polsko-ukraińską nalepkę na samochodzie magnes, czy ja jestem Polakiem, czy ja wiem, co oni robią. Uściskałem tego sąsiada i powiedziałem, drogi sąsiedzie, to, że ty masz przestrzeń na zajmowanie się takimi pierdołami, udowadnia mi, że ja robię dobrą, że nasza fundacja robi dobrą robotę. Że dzięki naszej pracy, dzięki pracy tysiącom takich organizacji jak my, tutaj nie ma Rosji.

0: sytuacji. Na ciebie nie spadają rakiety. Masz dach nad głową, masz prąd. Nie musisz schodzić do podziemia, nie musisz uciekać. Nie musisz, nie ma zniszczonego majątku. Możesz zajmować się takimi pierdołami jak nienawiść. Na wschodzie, spotkania z żołnierzami uczą mnie tego, że 95% rzeczy, które zajmuje nasze emocje tutaj, to jest pył, to jest nic nieważne, to nie ma żadnego znaczenia.
1: Я дивлюся на твою футболку. Був кращий момент, щоб про неї згадати, коли ми говорили про митців, які включилися в акцію «Мистецтво для перемоги». Бартек Кілбович є автором і одним із учасників цієї акції. І його роботу теж можна буде купити, правда, на цьому аукціоні.
0: Так, я сам zachwycony koszulką, którą dostałem od Bartka Kiełbowicza. Bartek Kiełbowicz jest naszym przyjacielem jeszcze z czasów takich działań demokratycznych na polskiej ulicy. Pamiętajmy, w 2014 został zaanektowany Krym. Bardzo intensywna propaganda kremlowska jakby działała już w Polsce. Wtedy w 2015 nastąpiła zmiana władzy, która przez kolejne 5 lat dosyć zrujnowała jakby system demokratyczny w Polsce. To był taki czas, kiedy działaliśmy demokratycznie na ulicy. Stamtąd znam Bartka. Jestem zachwycony, że on wziął udział w tej akcji. Tam jest jego praca, która przedstawia małe dziecko, które ogląda w telewizorze czołg, ale jednocześnie siedzi na tle okna za krawędzi, którego wystaje lufa czołgu. I Bartek pokazuje doskonale, jak ten świat telewizyjny może szybko wtargnąć w naszą realną rzeczywistość. Bardzo mi się podoba jego praca.
2: No, wśród tych realnych problemów w dyskursie publicznym niestety po obu stronach granicy ukraińsko-polskiej mleko się rozlało. Pojawiły się tematy, których miało teraz nie być. Czy ty, twoje środowisko, w ogóle odnosicie się do ukraińsko-polskich sporów historycznych?
0: Słowa są amunicją na wojnie. Tam na wschodzie, na linii frontu, nasz świat, który znamy, nie znamy innego świata niż ten, nasz świat niszczą kule i bomby. Tutaj, gdzie się znajdujemy, nasz świat niszczą słowa. Mówisz, że to są tematy, które miały nie wypływać. Oczywiście, że zostały one wykorzystane przez kremlowską propagandę, ponieważ jakby Kremlowi zależy na odcięciu Ukrainy od stada, jakim jest Unia Europejska, jakim jest NATO. Jednostkę, która jest od stada odcięta, jakby łatwiej zagryźć. Kremlowi zależy na tym, żeby Polskę odciąć też od stada, skłócić z Niemcami, skłócić z Unią. I to jest naturalna kolej rzeczy w tej wojnie. Tutaj jakby nie ma zdziwienia. Oni chcą zniszczyć nas, a my musimy się bronić. Jak się musimy bronić? Tam jakby tworząc nawóz organiczny z agresorów, a tutaj po prostu walcząc z wiedzą, walcząc z informacją. Informacja przeciwko fejkowi.
1: Томаше, якщо ти дозволиш, я попрошу, щоб ти в такому, як то кажуть, в Польщі телеграфічним скручі розповів про свій шлях від програміста через продемократичні мітинги і демонстрації тут у Польщі і на першу лінію фронту.
0: Програмування є для мене чимось, що кохам, з нічого творю щось, що діла. I to jest jakby wspaniałe. I mam nadzieję, że programowanie zostanie ze mną, dopóki oczy będą widzieć, dopóki mózg będzie pracować. Jeżeli chodzi o kwestię demokracji, no to demokracja i wojna jakby mają to samo podłoże. W momencie, w którym państwo nie jest w stanie spełnić swojej roli, to obywatel pochodzący ze społeczeństwa obywatelskiego powinien wziąć na siebie kawałek ciężaru roli tego państwa. I lata 2015-2020, w zasadzie do wybuchu wojny, no to była taka walka o to, żebyśmy żyli w państwie prawa, w państwie, w którym partia nie może robić tego, czego chce, tylko jest przez ten system prawny ograniczana, żeby działać w ramach prawa. I to jest proste. Natomiast kiedy wybucha wojna, no to jakby dwie rzeczy się zadziały. Kiedy ktoś uderza, bije człowieka obok mnie, no to jakby naturalną reakcją jest jakby stanąć po stronie tego człowieka, żeby nie był bity. I tak samo jest między państwami. A drugi powód, no to jest już taki egoistyczny powód. Niech ta wojna zakończy się tam, niech

0: Ukraina wypchnie Rosjan jakby za swoich pierwotnych granic, a niech ta wojna nie przychodzi tutaj. W telegraficznym skrócie co było? 22 granica i odbieranie tam uchodźców, przekazywanie rzeczy na drugą stronę granicy, paliwo w butelkach, ciepłe picie w termosie, to tam było zimno. Potem Winnica i Połtawa, praca w ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych.
1: Tak.
0: Tam spotkanie z pierwszymi przedstawicielami jednostek wojskowych. W zasadzie od razu pojechaliśmy na obwód sumski, tam Boromla, te obszary. Tam jeszcze dużo ruskich kicało po tych lasach sumskich. Trwało czyszczenie tych lasów. No i od tej pory jakby błyskawicznie rozwinęła się nasza współpraca. Zrozumieliśmy, że najbardziej humanitarne to wspierać żołnierzy. Zrozumieliśmy też, że lepiej nie pracować przez sztaby, tylko lepiej pracować z lejtnantami, kapitanami, z ludźmi, którzy jakby na KSP mają pod sobą bezpośrednio pracujących żołnierzy. Wykształciliśmy metody, które pozwalają nam w sposób optymalny wykorzystać każdą przekazaną nam złotówkę. Większość rzeczy kupujemy w Ukrainie. Kupujemy głównie, nie wiem, drony na radio, drony na światłowodach, ciężkie drony, pojazdy NRK, samochody, reby, no i sprzęt medyczny. I oczywiście jakby sprzęt medyczny, sprzętu medycznego kupujemy też dużo.
2: No, pytamy cię o różne rzeczy, również dlatego, żeby uprzedzić ewentualne ataki w tej wojnie informacyjnej. Dlatego też pytamy cię o stosunki ukraińsko-polskie, o różne rzeczy, które się w debacie publicznej pojawiają. Teraz chcielibyśmy, żebyś rozwinął trochę wątek optymalnego wydawania każdej złotówki. Jak weryfikujecie tych, którzy pomoc odbierają? Jak weryfikujecie to, czy trafia rzeczywiście do tych najbardziej potrzebujących?
0: Przede wszystkim tak, zaczęliśmy od tego, że opiekowaliśmy się żołnierzami, pojedynczymi żołnierzami. Ktoś nie miał ojca, był sierotą, ktoś nie miał ojca, był tylko na matka miała rentę i wyposażyliśmy w takie podstawowe rzeczy, hełm, kamizelka kuloodporna, buty, spodnie. Potem jakby ta skala się zwiększyła i w momencie, w którym jakaś jednostka zwraca się do nas z prośbą o pomoc, to najpierw sprawdzamy jakby, gdzie oni pracują, jak oni pracują, co oni się dowiemy z białego wywiadu. Następnie jedziemy z jakąś niezobowiązującą, niedużą pomocą, powiedzmy na KSP. Jeżeli mówią nam, że tam nie macie wjazdu na KSP, no to już jakby coś nie tak jest. A jedziemy tam na KSP, potem na KSP patrzymy, czy jest alkohol, czy nie ma alkoholu, czy jest porządek, czy nie ma porządku. Rozmawiamy z żołnierzami, patrzymy, bo to jakby ze słów też wychodzi, jaki mają stosunek do swojego bezpośredniego dowódcy. Patrzymy, czy mają wspólny zbiór, wspólną kasę, na którą zrzucają się ze swoich pensji, z której kupują koła, jakieś części zamienne do dronów i tak dalej. I w momencie, w którym oni przejdą te wszystkie weryfikacje, to dostarczamy im jakąś pierwszą pomoc techniczną, patrzymy, jak dają sobie radę z aktami priomopierdaczy, patrzymy, jak potem raportują pracę na tych urządzeniach, które przekazujemy im i jeżeli jakby to działa, to powolutku rozwijamy tą pracę i jednocześnie od czasu do czasu wychodzimy też z nimi na wykonania, żeby mieć taką świadomość, że oni rzeczywiście pracują.
2: Odpowiedź godna programisty.
1: Так, дуже конкретно. Так, але я ще хочу запитати, як взагалі, якби тепер на п'ятому році війни, як виглядає ця ваша робота і ця от доставка допомоги з рук в руки, так, умовно кажучи. Ви виїжджаєте на небезпечні терени, де дрони постійно, під оком якби цих дронів, постійна загроза. Як це виглядає тепер? Тому що війна змінилася, правда, упродовж цих кількох років.
0: Революційно się zmieniła. Jakby jest szara strefa, którą tam jakby analitycy jakby określają na 25 kilometrów. Ale pamiętajmy, że teraz Mołnie czy Geranie jakby są w stanie mieć podczepione 2 do 3 dronów FPV, mogą mieć podczepiony retranslator. I ta szara strefa może się rozszerzać do 70 kilometrów. Chłopcy nasi już jakby znajdowali rosyjskie drony FPV, które miały podłączone modem i w modemie ukraińską kartę SIM. I tutaj w zasadzie jakby ograniczeniem zasięgu tego drona jest tylko wydajność baterii tego drona, no i ewentualnie jakby białe plamy zasięgu internetu, ponieważ taki dron jest zrzucany z Mołni, wpada w jakimś mieście, gdzie jest jakby internet i korzystając z tego internetu

operator w dowolnej odległości od tego drona może nim kierować. A jak to wygląda? No, to nie wiem, no, różnie. Na przykład teraz dostarczaliśmy Starlinki do 54. Brygady. No to

0: który mówił, okej, to daj mi te pieniądze, a faktury dostałem w tydzień wcześniej. Więc jakby czasami dzieje się to tak zupełnie bezobsługowo, no a czasami jest tak, że okej, nie wiem, na przykład zamawiamy tego drona Magura, w końcu go odbieramy, czy tam samochody kupiliśmy, odremontowaliśmy, są gotowe. A jednocześnie kupujemy jakieś, nie wiem, takie nakładki na oczy, żeby nie wypływały, rany na płuca, żeby człowiek, żeby tam była wentylacja. I to trzeba jakby dostarczyć już do jakichś takich trudniejszych miejsc. I no co, to wtedy jakby jedziemy przez Charków, bo my na ścianie wschodniej pracujemy, jedziemy przez Charków sobie tam, dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, w którym jakby śpimy sobie, jakiś wiejski domek, no ale to już jakby tam coś przylatuje, coś tam wybucha, potem przesiadamy się na jakiś tam samochód żołnierski, jedziemy do punktu wyjścia, potem przeładowujemy te rzeczy na NRK i potem sobie idziemy na przykład tam 17 czy 25 kilometrów między tam spalonymi NRK, spalonymi samochodami, kozakami, srekami i wchodzimy w krzaki od czasu do czasu, jak coś tam bzyczy, nie tak.
1: No, dziękujemy, że zabrałeś nas trochę w te miejsca. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że wyszliśmy od sztuki, od wspaniałych dzieł sztuki, które od dziś, mam nadzieję, już można licytować, będzie można przez jakiś czas. Może jeszcze jedno takie niewygodne trochę pytanie, bo pamiętamy, że u źródeł tej akcji był pewien szok pod wpływem tego, co dzieje się z polskim społeczeństwem, ataków na Ukrainki i Ukraińców w Polsce, jakaś taka chęć właśnie zmobilizowania społeczeństwa polskiego, żeby przeciwstawić się takim zachowaniom. Jak myślisz, sztuka może w tym pomóc, czy raczej nie pomoże?
0: Oczywiście, że może. Każda pomoc, która przełoży się na zwiększenie skuteczności i wydajności jakby żołnierza, jest mile widziana. A sztuka przyciąga ludzi, którzy mają wrażliwość. Sztuka przyciąga ludzi, którzy mają pieniądze i chcą zainwestować. Chce zainwestować, kupić kilka obrazów, zobaczyć tam za 10 lat, ile będą warte. Ale też sztuka przyciąga ludzi, którzy mówią, okej, z tą pracą będę się dobrze czuł w domu. To są ludzie, którzy mają wrażliwość. I my jako wolontariusze, ja jestem jakby prostym chłopakiem z robotniczego osiedla, który po prostu jakby zaczął działać. My nie mamy przebicia, nie mamy dojścia do ludzi. I teraz taka akcja może jakby naszą nowinę, naszą informację ponieść zupełnie nowe kręgi, na zupełnie nowe poziomy może wynieść i możemy stać się po prostu bardziej skuteczni w tym, co robimy.
1: A jak przekonać tych, którzy nie mają tej wrażliwości, sztuki nie oglądają, a mamy z nimi tutaj w tym kraju dziś problem?
2: No, twojego sąsiada na przykład, pro jakiego ty zgadłeś.
1: A nie każdy tak potrafi tego przytulić. Sąsiada, który cię obraża, po prostu przytulić.
0: Nie wiem. Nasze państwo, nasz rząd nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. Na pewno to jest efekt jakby zaniedbywanych kwestii związanych z reformą edukacji przez wszystkie dekady od 1989 roku. Więc jakby mamy społeczeństwo niewyedukowane, nieodporne na fejki. Mamy społeczeństwo o najwyższym współczynniku analfabetyzmu funkcjonalnego w Polsce. Zdaje się, że 39% po nas jest, na drugim miejscu jest Austria, w której jest 29%, a na przykład w takiej Finlandii jest, zdaje się, 7%. Analfabeta funkcjonalny to osoba, która potrafi przeczytać tekst, ale nie potrafi go zrozumieć. Myślę, że to jest praca na pokolenia, żeby podnieść kondycję społeczną, chyba że stanie się coś gwałtownego, rewolucyjnego, radykalnie zmieniającego naszą rzeczywistość. No i takie wydarzenie na pewno błyskawicznie zmieniłoby postawy Polaków, aczkolwiek nie wszystkich, ponieważ w każdym, czy to Polska, czy to Ukraina, czasami, nie wiem, jesteśmy tam nie w Ługańskiej, ale już w Donieckim obwodzie, no jakby widzimy ludzi, którym jest jakby, wszystko jest dookoła zniszczone, jakby świat jest zniszczony, a im jest wszystko jedno, a im jest wszystko, to są pojedyncze osoby, ale one też będą w Polsce. Im też będzie wszystko jedno, jeżeli tutaj przyjdą, zaczną rakiety przylatywać, jeżeli świat, który znają, zacznie być niszczony wokół nich, to im dalej będzie wszystko jedno.
2: Час на останнє запитання. Останнє запитання буде приватне.
0: Супер.
2: Але зробимо

0: такий, якби, контекст. Коли ми йшли в студію разом з нашим гостем із Товашев, Томаш постійно розмовляв по телефону, постійно там з кимось щось там домовлявся і так далі. Я здогадуюся, що твоє життя виглядає дуже інтенсивно в цьому контексті волонтерської діяльності. Але теж знаю, що твоїм захопленням є танго. Коли ти востаннє танцював танго? Чи маєш час на цей танець?
1: Ну, тиждень тему. Старам się tworzyć odskocznie od tej rzeczywistości tutaj, bo jednak jakby rzeczywistość na wschodzie jest bardzo adrenalinogenna, ale ładująca psychicznie moje akumulatory. Tutaj z kolei nie ma takiej adrenaliny, nie ma takich zagrożeń, ale jest ten ciężar psychiczny związany jakby z tym, co się dzieje niefajne w Polsce. I potrzebuję jakiejś odskoczni, więc czasem jak mam siłę, to chodzę na tango. Czasem pójdę, nie mam siły tańczyć, więc sobie posiedzę po prostu, popatrzę, jak ci ludzie płyną po parkiecie, no, ale czasami wyjdę i sobie zatańczę. Brakuje mi tego tanga. Z Janą Czarnowską, drugim członkiem zarządu fundacji, tańczymy tango w zasadzie w 2005. Ostatnio jechałem samochodem z chłopakiem, który tańczy tango. Pytał się, kiedy zacząłeś tańczyć tango. Podałem mu rok. On mówi, Boże, to jest rok, w którym się urodziłem. Także cóż, tańczą tango ludzie, którzy rodzili się, kiedy ja zaczynałem tańczyć tango. Tak, to jest moja pasja i mam nadzieję, że zostanie ze mną.
2: Tomasz Sikora, roztańczone Sikorki na Ukrainie, tak się nazywa. Sikorki na Ukrainie to fundacja, która robi wiele dobrego. Spotkaliśmy się przy okazji inauguracji sztuki dla zwycięstwa i jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby brać udział w aukcjach.
0: Tak, мистецтво для перемоги, штука для звичайства. Ми були на вернісажі і там абсолютно прекрасні роботи. А теж варто і потрібно підтримати українських захисників, котрі захищають, як сказав наш гість, вже неодноразово.
2: Якщо хтось так, ще не знає, чого варто вспомнити, нех ще раз прослуха нашу розмову з нашим дійшим гостем, якому дуже дякуємо за прибиття.
1: I ja bardzo Państwu dziękuję, ja słuchaczom za poświęcony czas.
0: Dziękujemy dużo.

tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki.

po tym miejscu biegało domysłów tysiące, jak po deszczu żabki po samotnej łące. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Frazeologizm czekać, wyglądać, pragnąć czegoś jak kania deszczu albo dżdżu, czyli wyglądać czegoś bardzo, bardzo niecierpliwie. Między ludem polskim trwa podanie, że kania innej wody nie pije jak tylko deszczową i wtedy, gdy deszcz pada, dziób rozwarty nadstawia. Stąd bierze początek przysłowie ludu naszego, pragnie jak kania dżdżu, zanotował niegdyś jeden folklorysta. Spaść z deszczem to tyle, co przyjść nagle, niespodziewanie. Ach, hultaju, gdzieżeś się to włóczył? Czyś z deszczem spadł? Mnożyć się, rosnąć jak grzyby po deszczu, to już mówiliśmy. Może cytacik, na osiedlu mokotowskim białe bloki szybko rosną jak grzyby po ciepłym deszczu. Same Chicago, pisał Henryk Sienkiewicz, wyrosłe później jak grzyby po deszczu, było tylko lichą i nieznaną osadą rybacką, której nie znalazłbyś na żadnej mapie. Znaczenie przenośne. Od razu cytat, wykrzyknikom towarzyszył deszcz pocałunków, Bolesław Prus. I jeszcze Adam Mickiewicz, i nie było nic widać oprócz granatów blasku i powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku. Ach te deszcze, bywają opady atmosferyczne mocno dekadenckie.

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska, czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do